0: szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99 i 4 FM. Attention all the ladies, RNG is in the town. Hobby Radio.

sercu Kujaw. Tylko 99 i 4 FM. Scatman's World.

0: Radio Kujawy 99,4 FM. Czas na wiadomości.
1: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców.

0: końcu Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest Radosny Amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
1: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
2: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
3: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
2: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
3: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
2: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria Radosny Amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
3: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
2: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
3: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
2: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
3: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
2: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
3: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
3: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i tak mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
3: Jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
3: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
6: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. są

0: To rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
5: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
6: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty.

0: pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
2: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
2: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Z 2 lata.
2: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
2: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
2: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włosławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A Czesław jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę,

0: Myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie mieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom.
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Dalej o tym nie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100,

0: około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie, tak jak Pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
0: Co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
0: słońcem.
1: Tak.
0: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś jest więcej słońca,

0: uważam.
1: Czy na narty potem też, prawda, to też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest
1: Bo
0: wskazana.
1: grożą nam przebarwienia.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego

0: jest na pewno chroniona.
1: A wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórą już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne tak, takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak. Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu

0: typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: To
1: dużo
0: już po
1: być, tak?
0: prostu tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: Prewencja.
1: warto. Prewencja,
0: Tak.
1: Tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję serdecznie
0: tak.
1: za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta.

kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane. Natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Wood, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali.
tutaj w

0: tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i Pani Prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztuczce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również

0: biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Panie konserwator, ma
2: kierownik.
3: Proszę, proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku, bo...
4: Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie jakieś satysfakcje dla nas, dla naszego na naszych referencji, naszego

0: do portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
1: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Boot, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to

0: I tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To, jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. No?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
1: Także. Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałam w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi.

0: Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłubki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na Starym Rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, że chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również...

0: również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
0: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport, czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
3: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
3: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
4: Dwa lata.
3: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
4: Bo po prostu jest fajny.
3: I co daje ci taniec?
4: Rozwijanie się.
3: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
4: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
5: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, a on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki

0: że razem coś tworzą, dlatego że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować, być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej, także dużo takiego poczucia spełnienia. Że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wiesz.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszkanie, mieszczanie, tak, przecież tutaj

0: jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: powiem, niedawno, stosunkowo niedawno, przybyła pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie. To tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda? To jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda? Nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak,
0: słońca w Polsce mamy mniej i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak powiem.
1: Tak, dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej
0: No
1: pielęgnacji.
0: właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces
0: Co
1: retinizacji.
0: to znaczy?
1: I my w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
0: Słońcem. Czyli
1: Tak.
0: tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
1: To
0: czy na
1: uważamy.
0: narty potem też, prawda,
1: Też.
0: to też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest
0: Bo
1: wskazana.
0: grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe. a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
0: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim

0: wszystkim zmagają z problemem trądziku. No i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
1: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
0: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
1: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
0: Czyli te wszystkie dakuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
1: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
0: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
1: Zdecydowanie
0: tak.
1: Tak.
0: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
1: lepiej wykonać go
0: pod koniec tygodnia,
1: w piątek.
0: Dokładnie,
1: dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
0: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
1: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
0: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
1: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów.

0: Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: To
1: dużo
0: już po
1: być,
0: prostu
1: tak?
0: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero, jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten
1: A jest
0: składnik.
1: jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: Prewencja.
1: warto. Prewencja,
0: Tak.
1: tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To, na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję
0: Zdecydowanie tak.
1: serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie

0: określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia, związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne,

0: historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwatorka, to kierownik.
2: Proszę, proszę. Szukam słów.

0: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku, bo
1: Dzień
0: to
1: dobry,
0: dość
1: witam państwa.
0: Męka
1: Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
0: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Boot, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci.

0: na wszystkich, również na mieszkańców Włocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest Radosny Amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
1: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
2: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
3: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
2: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
3: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
2: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria Radosny Amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
3: Poza turniejem, mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
2: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
3: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
2: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
3: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
2: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
3: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata.
3: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ja ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
3: Jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
3: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
6: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni.

0: Nie. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłubki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
5: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
6: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć gdzieś poważne.

0: Najważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
2: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
2: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Z 2 lata.
2: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
2: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
2: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włosławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę,

0: Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować, być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie mieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztuczce, których zarejestrowali

ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli

0: przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji. I
0: co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
0: słońcem.
1: Tak.
0: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
1: to uważamy.
0: Czy na narty potem też, prawda,
1: też.
0: To też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
0: Bo grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający.

0: dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda
0: Niekoniecznie.
1: właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie dakuwania i inne
0: Tak,
1: takie jakby
0: możemy.
1: wprowadzające głębiej preparat, tak?
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo. Niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale
1: To wcale nie wygląda lepiej.
0: jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze. Bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę. No i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa. Nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę,
1: Czyli te
0: unikamy.
1: parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane. Czyli
0: Zdecydowanie
1: tak
0: tak.
1: planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: Lepiej wykonać go w
1: pod koniec
0: piątek,
1: tygodnia, w piątek.
0: dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antiagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu

0: zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawione możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Boot, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były

0: bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo,

0: Pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszkanie, mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie Stumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, pan kierownik.
2: Proszę, proszę.
1: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku, bo...

0: Dzień
1: Podobno
0: dobry, witam
1: już
0: Państwa.
1: męka drwa.
0: Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze. Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
1: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Boot, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121.

0: zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
1: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
0: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No, przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata. Także.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, nie

0: Niespodzianka, zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów, łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, że chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju, w każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę

0: Każdy jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
1: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
0: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
0: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca. Więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
3: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
3: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
4: Dwa lata.
3: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
4: Bo po prostu jest fajny.
3: I co daje ci taniec?
4: Rozwijanie się.
3: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
4: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
5: Oczywiście Włosławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę. Także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli

0: i przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
1: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumieją.

0: drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i Urząd Miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wiesz.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztuczce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk,

0: ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Niestety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie. To tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam, do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: Słońca w Polsce mamy mniej,
1: tak.
0: I możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak,
1: tak
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
0: Co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
0: słońcem.
1: Tak.
0: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
1: to uważamy.
0: Czy na narty potem też, prawda,
1: też.
0: To też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
0: Bo grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest

0: bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: A wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: tak.
0: Tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawieni możliwości korzystania.

0: tego typu zabiegów. Oczywiście lat nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: To
1: dużo
0: już po
1: być,
0: prostu
1: tak?
0: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero, jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację.
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny. No i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten
1: A jest
0: składnik.
1: jakaś górna granica wieku, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze warto.
0: Prewencja.
1: Prewencja, tak
0: Tak.
1: jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii,
0: Zdecydowanie.
1: to na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję
0: Zdecydowanie tak.
1: serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu,

0: podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej, aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szeroką płaszczyznę.

nowymi wykopami. I nikt z nas nie wie, co jest w Ziemi, a jak widzimy, Ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji, przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować.

0: Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, ma
2: kierownik.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku, bo...
4: Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
3: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Goście nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci

0: około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Włocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest Radosny Amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria Radosny Amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy,

0: konfiturę z zielonych orzechów, łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji.

0: emocji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
0: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport, czy taniec, kultura wymagająca. Więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
1: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
1: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Z 2 lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
1: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
1: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włosławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: na ulicy 3 Maja we Wrocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę. Także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co

0: gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie mieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wrocławskim seniorom.
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej, także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Dalej o tym nie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską, Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355.

0: 5 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: tak,
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
0: Co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
0: słońcem.
1: Tak.
0: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś jest więcej słońca,
1: to uważamy.
0: Czy na narty potem też, prawda,
1: też.
0: To też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
0: Bo grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest

0: fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne tak, takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie.

0: tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawione możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych, właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizowanych przez firmę MS Bud, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania

0: Badania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej, kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle

0: Ale drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszkanie, mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie Stumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Panie konserwatorze,
2: to kierownik.
3: Proszę, proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku.

0: początku, no bo
1: Dzień
0: to
1: dobry,
0: też
1: witam Państwa.
0: main kadr.
1: Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
0: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie, i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport.

0: W roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
1: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
0: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest Radosny Amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. Jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata. Także.
1: Co daje Wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ja ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w Waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałam w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja

0: Wenecja, no wiadomo, niespodzianka, zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłubki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to, hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia. Nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, że chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju, w każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi.

0: I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
0: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport, czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
1: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
1: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Z 2 lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
1: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
1: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy,

0: To szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan wyżyczy na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wiesz.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia

0: nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Niestety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie. To tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam, do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
0: Co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
0: słońcem.
1: Tak.
0: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
1: to uważamy.
0: Czy na narty potem też, prawda,
1: też.
0: To też
1: tak.
0: Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
0: Bo grożą nam przebarwienie.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający.

0: dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: A wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: tak.
0: Czyli tak
1: planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w piątek.
0: Dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu.

0: typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawione możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: Jeśli
0: możemy działać.
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych, właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak?
0: Dziękuję
1: serdecznie
0: tak.
1: za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizowanych przez firmę MS Wood, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była

0: bogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę

to jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace
badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny.

0: Grunt, który jest, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, pan kierownik.
2: Proszę.
1: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
3: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba. Nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
1: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą i wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Wood, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu,

0: żeby było nas coraz więcej.
1: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
0: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Włocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest Radosny Amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny to jest niesamowite. To, jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria Radosny Amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i tak mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i

produkowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo

0: paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłóbki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny, jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
5: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
6: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść.

0: się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
2: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
2: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Z 2 lata.
2: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
2: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
2: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę, więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: 4 dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A Czesław jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności.

0: czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie mieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim włocławskim seniorom?
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom włocławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Włocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Włocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że włocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Włocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztuczki.

0: miejsce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: I możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie, tak jak Pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
0: Co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed
0: słońcem.
1: Tak.
0: Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś

0: gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzie jest więcej słońca.
1: To
0: Czy na
1: uważamy.
0: narty potem też, prawda?
1: Też.
0: To też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
1: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest
0: Bo
1: wskazana.
0: grożą nam przebarwienia.
1: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
0: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki, albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
1: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów
0: Czego się
1: retinol.
0: możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak
1: Niekoniecznie,
0: to wygląda
1: niekoniecznie.
0: właśnie?
1: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
0: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne
1: Tak,
0: takie jakby
1: możemy.
0: wprowadzające głębiej preparat, tak?
1: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo. Niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale
0: To wcale nie wygląda lepiej.
1: jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze. Bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę. No i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa. Nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę,
0: Czyli te
1: unikamy.
0: parę dni takiego trochę
1: Tak.
0: dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane. Czyli
1: Zdecydowanie
0: tak
1: tak.
0: planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
1: Lepiej wykonać go w
0: pod koniec
1: piątek,
0: tygodnia, w piątek.
1: dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
0: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
1: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe

0: A efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawione możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: jeśli
0: możemy
1: ktokolwiek
0: działać.
1: Ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: warto.
1: Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Wood, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd

0: To też już na koniec, ale nie na samym końcu. Podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę

Bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szeroko płaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny.
Grunt, który jest tutaj, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy ułożyć dużo.

0: trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, pan kierownik.
2: Proszę, proszę.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
3: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą i wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycje, i też jakby nowoczesne.

0: badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest Radosny Amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria Radosny Amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata. Także.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałam w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła.

0: Powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłóbki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, że chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
5: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
6: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwoju.

0: bojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
0: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
1: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
3: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
1: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
3: Dwa lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
3: Bo po prostu jest fajny.
1: I co daje ci taniec?
3: Rozwijanie się.
1: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
3: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
4: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń. Wow.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, a on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo

0: bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
1: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
0: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
2: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
1: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
2: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i Urząd Miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wiesz.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli.

0: i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak Pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest oto

0: zaznaczone też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
1: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
0: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji. I my
1: Co to znaczy?
0: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego...
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
1: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś, gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda, to też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienia.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo. Niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze. Bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę. No i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa. Nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: Czyli tak. Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,

0: Lepiej wykonać go
1: Pod
0: w
1: koniec
0: piątek,
1: tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: jeśli
0: możemy działać.
1: Ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych, właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To, na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: leasingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę pania ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które

0: które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS But, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no, nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no, spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe. Tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie.

Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych. I były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia, związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztuczce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń.

Bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny.

0: skarbie stumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, ma
2: tutaj kierownik.
0: Proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo...
3: Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
2: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą i wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Cirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest Radosny Amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To, jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
2: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze, nie?
2: Poza turniejem, mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
2: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
2: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
2: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
2: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ja ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
2: Jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
0: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wocławka tradycji.

Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z

0: Supermarkt ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
1: Firma Jazz i Poezja w słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
2: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
1: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
2: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
1: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
0: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
2: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
2: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
0: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
2: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo.
2: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
2: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
0: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
5: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
2: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
5: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz zacząłem

0: tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
1: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
0: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
1: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
0: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
0: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca. Więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
3: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
3: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
4: Z 2 lata.
3: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
4: Bo po prostu jest fajny.
3: I co daje ci taniec?
4: Rozwijanie się.
3: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
4: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
5: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń. Wow.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już, wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także tak. Jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku

0: Można powiedzieć, nie, no zamiast siedzieć i holować w domu, to mamy jakieś zajęcie. Wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy i cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
1: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
2: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę, natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
3: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim włocławskim seniorom?
2: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
4: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
3: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom włocławskim?
4: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
5: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Włocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Włocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że włocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
1: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
6: 40 lat minęło jak jeden dzień.
7: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
8: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe,

0: obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
1: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
0: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się

w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
0: Co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
0: Czyli najpierw zaczynamy od takiego
1: tak.
0: zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego.
1: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub

0: Możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
1: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda,
0: też.
1: To też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienie.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie dakuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo. Niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze. Bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę. No i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa. Nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? To jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba,

0: dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i
1: jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum

0: historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji prac realizowanych przez firmę MS Boot, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej, aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej, kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych. I były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej

swojej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia, związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy,

Także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została
celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że

0: on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, ma to kierownik.
2: Proszę, proszę.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że przyniesie jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
3: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą i wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gość

0: Gdzie nas hala mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
1: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
0: A badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
0: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wrocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
2: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
1: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
3: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze, nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
3: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
3: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
3: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
4: No, lubię badmintona w sumie.
5: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
4: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
5: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata.
1: Także. Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
5: Ja ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
4: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
5: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
2: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
6: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby

0: które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
0: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
0: Jeżdżę na festyny do Kłubki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
2: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
3: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
3: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
3: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
4: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to. Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
5: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
4: Sporo, sporo.
5: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
4: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
5: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
4: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia. Nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
6: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
5: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
6: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
5: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
6: nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak

0: spotkać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
1: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
0: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
0: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
3: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
3: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
4: Z 2 lata.
3: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
4: Bo po prostu jest fajny.
3: I co daje ci taniec?
4: Rozwijanie się.
3: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
4: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę wrocławskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
5: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta, rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
2: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, a on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania.

0: podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
1: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
2: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wosowskim seniorom?
1: Dobrego humoru na pewno. Zdrówka, bo ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
3: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wosławskim?
3: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
4: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
0: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wiesz.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV XVI wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji

0: przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel

dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie. To tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam, do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie tak, jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii. Ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: tak,
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
0: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
1: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji. I my
0: co to znaczy?
1: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę.

0: wadę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego...
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
1: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzieś gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda, też. To też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienie.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie nakłuwania i inne takie wprowadzające głębiej preparat, tak? Mhm.
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo, niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze, bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę, no i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa, nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: tak. Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia,
0: w piątek.
1: Dokładnie,
0: dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie

0: zabiegi. Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
1: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
0: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
1: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
0: To może już za
1: To
0: dużo
1: już po
0: być,
1: prostu
0: tak?
1: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero, jak to leczenie zostanie zakończone i my
0: Jeśli
1: możemy działać.
0: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację.
1: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny. No i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych, właśnie ten
0: A jest
1: składnik.
0: jakaś górna granica wieku, po której to już właściwie nie ma sensu?
1: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo muśnięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
0: Czyli szybciej zacząć działać zawsze warto.
1: Prewencja.
0: Prewencja, tak
1: Tak.
0: jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii,
1: Zdecydowanie.
0: to na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję
1: Zdecydowanie tak.
0: serdecznie za dzisiejsze
1: Dziękuję.
0: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty

Klinik Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też

te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizacji.

0: Na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję panie prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Dzień Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, Bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć.

I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji, przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że

0: O włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, ma
2: kierownik.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo...
4: Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba, nasze oczekiwania, nasze... Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio. No i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
3: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane. Natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizowanych przez firmę MS But, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być

0: może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej. Aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no, opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktor, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Dzień Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego

0: odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, ma
2: to kierownik.
3: Proszę.
2: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Lubimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba. Nasze oczekiwania, nasze

0: nasze, ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że no, przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za no, super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
1: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą. I wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS But, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

a nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego
1: Tak.
0: słońca w Polsce mamy mniej
1: Tak.
0: I możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie, tak jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych

0: technologii, ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
1: Czyli to jeszcze podkręca, że tak,
0: tak
1: powiem.
0: Tak, dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
1: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
0: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji. I
1: co to znaczy?
0: My w ProBeauty Clinic właśnie zawsze opiekujemy się też tą sferą pielęgnacyjną, czyli tą pielęgnacją domową. Należy tą skórę oswoić. Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego...
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
1: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda, to też musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienia.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.

0: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda
1: niekoniecznie.
0: właśnie?
1: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
0: Czyli te wszystkie dakuwania i inne
1: Tak,
0: takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
1: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo. Niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale
0: To wcale nie wygląda lepiej.
1: jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze. Bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę. No i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa. Nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę, unikamy.
0: Czyli te parę dni takiego trochę
1: tak.
0: Dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie, jest wskazane. Czyli
1: Zdecydowanie
0: tak
1: tak.
0: planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
1: Lepiej wykonać go
0: pod
1: w
0: koniec
1: piątek,
0: tygodnia, w piątek.
1: dokładnie, dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację, ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
0: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
1: Myślę, że to przede wszystkim zależy od przypadku. W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawione możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
0: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
1: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
0: To może już za
1: To
0: dużo
1: już po
0: być,
1: prostu
0: tak?
1: tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
0: Jeśli
1: możemy działać. Jeśli
0: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
1: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To

0: jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny. No i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten
1: A jest
0: składnik.
1: jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: Prewencja.
1: warto. Prewencja, tak
0: Tak.
1: jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii,
0: Zdecydowanie.
1: to na co powinniśmy stawiać, tak? Dziękuję
0: Zdecydowanie tak.
1: serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
1: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
0: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
1: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła

0: 10 miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary i Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy... Niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje.

0: Jedynie co mamy robić? No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad o 13:30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze, że są samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy, no różne no, warsztaty mamy, nie, zaraz jak było, to tak przeszło 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
1: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
2: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
3: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce, pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
4: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła przyjemność przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki.

0: Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wosławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
2: Chciałabym podkreślić, że te decyzje

0: To była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych w ramach Kujawsko-Pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską. I między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz pięciolecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
1: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
2: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
1: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
2: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
1: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
0: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
3: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
4: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 włocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie włocławskie przedszkola wystąpią w tym.

0: wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
2: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
3: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
4: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
3: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
4: Sędzia.
3: Okej, okay, były zawodnik Anglii, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
4: Tak, tak, tak.
3: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
4: W piłkę nożną.
3: Dlaczego?
4: Bo jest fajna. W koszykówkę.
3: Dlaczego?
4: Bo kozłuje. Koszykówka.
3: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
4: Rzucanie i podawanie.
3: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych wrocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
5: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej, finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno

0: zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć. Ja tak prawdę mówiąc, już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół. Oczywiście nowe nabory od września tego roku to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji. Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
2: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
1: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
3: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe.

0: w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z Przedszkolem Publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie małe, bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mamy

0: Już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie. Sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak, tak, tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych wrocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu wrocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, Najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko

0: o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
1: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
0: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożone w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9. miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
0: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy

0: niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
1: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To pani kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13:30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja to mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. My, no różne, no, warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
2: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
3: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus. Też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
2: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
4: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce, pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
5: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wrocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym

0: Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
2: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje.

0: I tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
1: Sensei też uczestniczy w turniejach, tylko w innym charakterze.
0: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
2: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
0: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy, jak idą przy okazji, no to fajnie.
1: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów – kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mnie ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale w tej o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak, ojczuki, atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć,

0: os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
0: No, są kata, różne układy, komite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
0: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
0: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
0: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
3: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
2: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia

Zdjęcia 16 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 32. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor, wielkość mały. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia: 18 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia: 18 września 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarne.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin,
1: tak jest.
0: Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
0: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
1: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
0: Tutaj teraz mamy za nami są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
1: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4-, 5-, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić, nie podejść od tej

0: strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni. I tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedyne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo-kun, czyli 5 zasad dojo, bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali, to jest bardzo ważne, szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane, w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy. Z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate. Nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy. Także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem. Także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach. Przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy. Z zawodów przewozi się dosłownie worki medali.
0: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach.

0: sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie, powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
0: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym zawodnikiem z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
0: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas Gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych. No to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja, cały czas się rozwijamy.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu, jak to wyglądało?
0: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji...
0: Na Wandamie. Nasze pokolenie na Wandamie.
1: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
0: tak,
1: części.
0: Tak.
1: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
0: wielu... To prawda, karate i judo.
1: Tak, zgadza się. Potem gdzieś jeszcze aikido jakieś pojawiło. Tak. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
0: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są, występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy

0: bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące. Tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi. Kiedyś tego nie było. Kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać. Teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo tu, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
0: oraz Szkoła Zanshin.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach 24-dniowych.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr.

0: We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
1: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
2: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
1: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
2: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
1: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole numer 12.
0: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
3: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
4: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie małe, bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
0: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
5: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3x3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie. Sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wrocławka, bo to też sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
0: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
6: Zrzuty do kosza. Kozłowanie. Zabawa.

0: Baba, jest z wami taki wysoki pan. Czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
1: Sędzia.
0: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
1: Tak, tak, tak.
0: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
1: W piłkę nożną.
0: Dlaczego?
1: Bo jest fajna. W koszykówkę.
0: Dlaczego?
1: Pokazuję. Koszykówka.
0: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
1: Rzucanie i podawanie.
0: Mam.
2: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
2: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
3: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuję, trenuję.

0: ale to jest jego życie, jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary i Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy... Niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać, tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30-38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
5: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w domu

0: Kultury w Izbicy Kujawskiej nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
1: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
0: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
2: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
3: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wocławskiego powstanie.
0: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
4: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennej.

0: domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz pięciolecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dla dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby troszeczkę z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych, ale też jakieś tam ewentualnie jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
1: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku

0: No, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
2: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
3: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
2: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
3: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
2: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
3: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
2: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
3: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
3: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
3: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
3: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
3: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale w tej o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
3: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
3: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
3: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
3: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
7: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
1: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy.

0: Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
1: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
0: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów serialu Inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak już.
0: Pierwszy jest pan pewny, panie Mirku, zlecam wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że w Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo też szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum, i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora Skarbca Fajansu, bo on mówi do mnie, no panie prezydencie, no po drugiej stronie, tutaj mamy taki piękny obieg, a po drugiej stronie, co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię, panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu

0: prostu to przebudujemy i faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 maja 14, przy przebudowy kamienic 3 maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumskiej, Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto i tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesno-średniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty. Tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa, ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no, trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam, słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba. Pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach Królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam państwo szukać, chodzić, kopać, nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego.
My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety? Możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów.

0: dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę cię prosić na chwilę? Mała demonstracja, żeby znaleźć państwu. Tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby z przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i puszczać dalej tą informację.
1: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i

uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu, Hindenburg, feldmarszałek jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra. Także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza. Cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota. Wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, no była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek. Robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że trafił, że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Wozowka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy Kraj Warty, w którym znajdował się Wocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami prawdopodobnie niemieckimi te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby

0: narodowy socjalizm, bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami, czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie małe, bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer

0: 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wocławka, bo to też Sportowy Wocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak. Tak. Tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych wrocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest z gminy Lubraniec, z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu wrocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, Najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężaru, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy

0: Obcy wybrańcy w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
1: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
0: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
0: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy niektórzy przebywali w domu samotnie, tak?

0: bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak? Bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
1: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie? Co mamy robić? No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie? To bardzo dobrze jest, jak ja to mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. No bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no to chyba odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
2: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
3: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
2: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
4: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to by mogli cieszyć się życiem, na to by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
5: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca

0: spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera, seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu włocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
2: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach?

0: tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też

0: również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
1: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
0: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
2: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
2: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
2: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu... No, czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
2: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
2: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
2: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
2: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
2: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
2: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
2: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
2: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło
6: Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i

0: Wyjechałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia Ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
0: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe, wszystko jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
3: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
2: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów.

ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia Jazyk, gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia Jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Polna 69/83. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie dymno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 15 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Chemików. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość mały. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Sobótka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin,
1: tak jest.
0: Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
0: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
1: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
0: Tutaj teraz mamy za nami, są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
1: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4-5-6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla

0: nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni i tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić, ewentualnie jedne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi, aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie, musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo-kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali, to jest bardzo ważne, szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane. W tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy. Z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate. Nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy. Także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem. Także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach. Przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy. Z zawodów przewozicie no, dosłownie warki medali.
0: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie. Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy,

0: No to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
0: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate. A po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
0: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszuku zgrupowania. W Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijamy.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu, jak to wyglądało?
0: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji...
0: Nasze pokolenie na Wandamie.
1: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
0: tak,
1: części.
0: Tak.
1: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
0: wielu... To prawda, wielu, karate wielu... i judo.
1: Tak, zgadza się, potem gdzieś się jeszcze aikido jakieś pojawiło. Tak. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
0: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są, występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi. Kiedyś tego nie było. Kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać. Teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle

0: różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo to, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
0: oraz Szkoła Zanshin.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
3: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować

0: taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
1: Dzisiaj koszykówka 3 na 3, dzieciaki grają salę obok.
0: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
1: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
0: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30 i przedszkole nr 12.
2: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
3: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa. Tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22. Wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
4: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
2: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
5: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
2: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
1: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
6: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
1: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
6: Sędzia.
1: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było

0: Więcej.
1: Tak.
0: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co nie lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
1: W piłkę nożną.
0: Dlaczego?
1: Bo jest fajna. W koszykówkę.
0: Dlaczego?
1: Bo kozuje. Koszykówka.
0: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
1: Rzucanie i podawanie.
0: Mam.
2: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest z gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
2: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
3: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego

0: sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem, najważniejszym medalem to było Mistrzostwo Polski do lat 17, dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy... Niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie? Co mamy robić? No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. To dla tych jeszcze czasów samotnych, nie? To bardzo dobrze jest, jak ja to mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
5: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
8: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek.

0: Ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to
1: W
0: funkcjonować.
1: uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
2: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce, pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu, konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
3: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera, seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wosławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
4: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem.

terytorialnym z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijać

0: ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dla dzieciakom takim ogólnym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No, ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
1: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
0: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
2: Właśnie, opowiedzcie.

0: o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście?
1: Na przykład robiłyśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
0: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
1: Bardzo fajny jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
0: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
1: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
0: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł? Wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
1: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu. Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mnie ktoś zaatakuje.
0: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
1: Chyba w marcu. Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
0: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
1: Ja miałam puchar za trzy ligi i medale różne.
0: Co to jest ta liga? Opowiedz.
1: Liga się składa z trzech turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład trzy złote medale i w trzeciej złotej lidze dostajesz puchar złoty. Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
0: Okej, powiedz, co to kumita?
1: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ociuki Jordan, a ociuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
0: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
1: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
0: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
1: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
0: A u ciebie jak się to zaczęło?
1: U mnie się zaczęło. Ja ogólnie chodzę półtora roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
0: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
1: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystkie jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
3: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej, ochronnej, zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to

0: uzupełnić ośrodki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc, już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Wczoraj premier miał odcinek taki bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej

0: pracowni konserwatorskiej i od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów ze serialu Inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawcy, tak już.
0: Pierwszy ma pan pewny, panie Mirku, zlecę wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że we Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo też szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Doroz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum. I jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora skarbca fajansu, bo on mówi do mnie, no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłużyli?

0: zasłonili. Ja mówię, panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy. I faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 maja 14, przy przebudowy kamienic 3 maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała Pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto i tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesnośredniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty. Tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też jak gdyby będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam, słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę chapeau bas. Pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach Królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam państwo szukać, chodzić, kopać, nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego. My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie Państwo przeczytać.

0: dać, tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę cię prosić na chwilę? Mała demonstracja, żeby nauczyć państwu. Tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, tu pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby z przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i postać dalej tą informację.
1: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkiem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami.

populistami, czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu, Hindenburg, feldmarszałek jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra. Także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza, cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota. Wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, to była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek, robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że trafił, że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Włocławka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy, kraj Warty, w którym znajdował się Włocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami, prawdopodobnie niemieckimi, te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku, jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób

0: wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z Przedszkolem Publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3x3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc...

0: Z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wocławka, bo to też Sportowy Wocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak. Tak. Tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych Włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając między innymi Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej, jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubranie z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej, jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, Najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również

0: również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
1: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali

0: polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów. I niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot, jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary i Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad. I...

0: 13:30 jest obiad i bardzo dobre obiady są. Nie żałujemy, że chodzimy. Bardzo dobrze jest. Aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie? To bardzo dobrze jest. Jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze. Mamy opiekunki, mamy dobrze. Na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było. No trochę odchodzili. No to teraz tak jest 30 jest tak nas.
1: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
2: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
3: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
4: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wosławskiego powstanie.

0: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
1: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach Kujawsko-Pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
0: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, jakby miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dla dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie się przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych. Teraz

0: troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
1: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną. To jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, czasami mi się nie chce, bo na przykład mam błysk ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przeszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje największe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już wiedziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola.

0: I potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia Ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
0: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
3: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
2: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Wrocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin,
1: tak
0: sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Wrocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
0: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
1: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
0: Tutaj teraz mamy za nami są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
1: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4-5-6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajne

0: mieli przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni. I tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domę waza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domę waza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedyne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo-kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali to jest bardzo ważne. Szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane. W tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony, mamy sukcesy, z roku na rok coraz większe, dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy. Także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem. Także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach. Przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy. Z zawodów przewozi się no, dosłownie warki medali.
0: Jest to prawda, dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie, powiem tak, jeżeli

0: Sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
0: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym zawodnikiem z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate. A po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
0: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszuku zgrupowania. W Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja, cały czas się rozwijamy.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu, jak to wyglądało?
0: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji...
0: Na Wandamie. Nasze pokolenie na Wandamie.
1: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
0: tak,
1: części.
0: Tak.
1: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
0: wielu... To prawda, karate i judo.
1: Tak, zgadza się. Potem gdzieś się jeszcze aikido jakieś pojawiło. Tak. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
0: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są, występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no, tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi. Kiedyś tego nie było. Kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać. Teraz

0: Teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo tu, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga, z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
0: oraz Szkoła Zanshin.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawe w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
0: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
3: Zdecydowaliśmy

0: że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
1: Dzisiaj koszykówka 3 na 3, dzieciaki grają salę obok.
0: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
1: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
0: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30 i przedszkole nr 12.
2: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
3: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
4: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
2: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
5: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie. Sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
2: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
1: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
6: Zrzuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
1: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
6: Sędzia.
1: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy

0: Podobają Wam się takie inicjatywy? Czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
1: Tak.
0: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? W co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
1: Piłkę nożną.
0: Dlaczego?
1: Bo jest fajna.

0: Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
1: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
0: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
1: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
0: Za sukcesami zawodników stoją

0: nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
1: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
2: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
3: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
2: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
3: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
2: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
3: Oczywiście, czuję się doceniony.
0: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
4: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
5: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak? Bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak? Bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
6: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie? Co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad. O 13.30 jest obiad i bardzo dobre obiady są. Nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie? To bardzo dobrze jest. Jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30-38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
4: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
7: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się

0: i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus. Też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
2: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
3: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
4: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje. I to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni. I tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne. Więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. A dzisiaj seniorom życzę

0: Życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy.
1: Najmłodsze.
2: Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, jakby miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby troszeczkę z zeszłego sezonu takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
2: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
1: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
0: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
2: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na

0: walkę zrobiłyśmy kata, kumite. Jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami. A kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
0: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
0: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam byłem ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
2: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
3: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przeszłaś na pierwszy trening tutaj?
3: Chyba w marcu.
4: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
1: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
3: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
3: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
4: Ja, moje największe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
4: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
4: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
4: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
5: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
1: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
5: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
6: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
7: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy

0: Mamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania. Ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
1: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

wczoraj premier miał odcinek bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i dziś, od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii

0: Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów ze serialu Inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak? Już.
0: Trzymaj się pan pewny, panie Mirku, zlecam. Wszelaki w centrum miasta. Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że we Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty albo szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się, one są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora Skarbca Fajansu, bo on mówi do mnie, no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię, panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy i...

0: i faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 maja 14, przy przebudowy kamienic 3 maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała Pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych, i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach zazwyczaj bywa. Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto. I tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesnośredniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty, tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka, i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych.

w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesno-średniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracownikom konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam, słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba. Pracowali ciężko, żebyście mogli państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach Królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam państwo szukać, chodzić, kopać, nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego.
My nie mówimy, że mamy może 400, może 300, mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach.

0: Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę cię prosić na chwilę? Mała demonstracja, żeby nauczyć państwu. Tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak? Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby z przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości nasz piękny skarb. Proszę podziwiać i puszczać dalej do informacji.
1: Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkiem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie

sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra. Także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza. Cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota. Wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, no była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek. Robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że trafił, że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Włocławka po 14 września i włączeniu miasta do rejencji, miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy, kraj Warty, w którym znajdował się Włocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami, prawdopodobnie niemieckimi, te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo, czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapem po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Kolejny skarb znaleziony we Wrocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
1: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
0: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest

0: to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. We Włocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
2: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
3: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
2: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
3: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
2: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole nr 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
4: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
5: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe mają za sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
6: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty, każde z przedszkoli dostaje.

0: Dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wocławka, bo to też Sportowy Wocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
2: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
3: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
2: Zabawa? Jest z wami taki wysoki pan? Czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
3: Sędzia.
2: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
3: Tak. Tak. Tak.
2: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś? W piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
3: W piłkę nożną.
2: Dlaczego?
3: Bo jest fajna. W koszykówkę.
2: Dlaczego?
3: Bo kozuje. Koszykówka.
2: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
3: Rzucanie i podawanie.
2: Mam.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych Włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
4: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest z gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej, jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
1: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, że sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
4: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. złoty medal w spinaczce,

0: to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie i jest ważne, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, w SKS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: Pięć lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie, taki typowy dzień, zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka, mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, o godzinie 13 mamy obiadek, później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne, seniorzy... Niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak? Czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak? Czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie? Co mamy robić? No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że

0: Chodzimy, bardzo dobrze jest. Aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze raz samotnych, nie? To bardzo dobrze jest. Jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze. Mamy opiekunku i mamy dobrze. Na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było. No to chyba odchodzili. No to teraz tak jest 30 jest tak nas.
1: Jubileusz pięciolecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
2: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus. Też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to
1: W
2: funkcjonować.
1: uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
3: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
4: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności.

0: podziękowanie osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
1: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
0: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Wrocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Wrocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
1: W klubie we Wrocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
2: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Bo wyglądają tak, miały tak przebieg bardziej zabawy.
1: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
0: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
1: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby troszeczkę z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie przygotowujemy do ligi, też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
2: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
1: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
0: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
1: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od

0: lat zajmujemy pierwsze miejsce w Lidze Kujawsko-Pomorskiej, Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
1: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
0: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną. To jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
2: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
3: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
1: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
3: Na przykład robiłyśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
1: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
3: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
1: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
3: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
1: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
1: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka, tak.
1: To powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
1: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
1: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
1: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
1: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
1: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.

0: Jakie ćwiczenia Ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
1: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
2: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
3: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
2: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie.

Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec, rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica, rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
0: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
1: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
0: Tutaj teraz mamy za nami, są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
1: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4-, 5-, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni.

0: I tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domę waza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domę waza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedyne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo kun, czyli pięć zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali to jest bardzo ważne. Szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane. W tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak na najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy. Także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem. Także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach. Przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy. Z zawodów przewozi się, no, dosłownie worki medali.
0: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem. Także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie. Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku.

0: że naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
0: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate. A po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
0: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas gaszuku zgrupowania. W Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijamy.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu, jak to wyglądało?
0: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni sensei, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji...
0: Nasze pokolenie na Wandamie.
1: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
0: tak,
1: części.
0: Tak, tak.
1: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
0: wielu... To prawda, karate i judo.
1: Tak, zgadza się. Potem gdzieś się jeszcze aikido jakieś pojawiło. Tak. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
0: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek są, ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są, występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no, tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi. Kiedyś tego nie było. Kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać. Teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle

rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cała tutaj, cały dział sportu bardzo wspiera też nas i

0: szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo to, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, żeby, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
0: oraz Szkoła Zanshin.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!